poradzić. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

0: To jest Radio ESK.
1: Happy birthday.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Maturzyści też wciąż w maratonie, a uczelnie już się o nich upominają. Na uniwersytecie kuszą blisko 70 kierunkami. Najbardziej oblegany co roku to lekarski.
1: Konkurencja jest niesamowita, bo blisko 20 osób na miejsce.
0: Mówił Piotr Sikora z Uniwersytetu Opolskiego.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
3: No myszki, jest wtorek, jest ESK, więc można zaczynać dzień.
4: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
3: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kobo.
4: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
5: Ja wiem, kawa!
3: O, 6-6-4-4-0-2-3-0-2, messengerowe bla bla bla.
4: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
6: Słuchacze!
4: Dobrze powiedziałem kawa, prawda?
3: No kama, tak. No,
4: kama, powiedziałem kama.
3: No,
4: kawa.
3: Dobrze.
4: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
7: Mhm. Kama w kawie.
4: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No. Środa, czwartek, w piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Różlu.
1: I znowu Kama robi wielkie oczy.
0: Oni o Różlu gadają. I? Nie, że gadamy, tylko mówimy o to, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście, no. Tak, oczywiście.
0: Kama. No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o Żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Ja też zacznę wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
0: A to my chętnie skorzystamy.
2: I też będziemy o tym rozmawiać.
0: No pewnie, po masełku.
1: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
0: Punkt programu.
1: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
2: A ty schodzisz pod niego, tak. A no to spoko.
1: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki no,
2: a jak nie ma
1: mogę.
2: Ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
0: Zimna
2: to
0: polecam, zimna.
1: Super,
0: na koniec zimna to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana, 664-402-302 lub eskowy Messenger.
3: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
1: Pan nie ma dużych wymagań.
0: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
1: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
4: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
1: A, no właśnie. Mm-hmm. Żeby zacząć, to trzeba być w ogóle w miejscu, które się
2: żeby zacząć,
1: nadaje.
2: Trzeba skończyć.
5: Dobry dzień, Radio SK. Najważniejsze z rana to jest Kama, Radio SK i śmietana.
1: Przepraszam, a ta śmietana to z czego, kogo?
0: Nie z Kamy.
2: Kama. Kama. Mam nadzieję, że kolejność jednak była przypadkowa.
1: Kama, ubijaj! Ubijaj!

0: keep watching.
1: Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
2: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle. Co
1: jest, dziękuję
2: Basiula,
1: bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
1: Co żeby się ranek jest... szybko skończył.
3: Dziękujemy ci bardzo. I po
4: reklamie.
2: Żebyśmy się szybko skończyli, tak?
1: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
2: Mówię ranek, a twój.
5: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
2: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
5: Był bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
2: Super. I co?
5: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
2: Ocie.
4: Ojej.
1: To było weekend. W nocy, tak?
2: Tak.
1: A no to wiadomo.
2: Tak.
6: Masz tu pożyczyć.
2: Piłeś wodę gazowaną.
6: Idziesz na spacer?
2: Pewnie o to chodziło.
1: No tak.
2: No dobra, prasujemy
7: jest
2: dalej.
7: Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
6: I co?
7: Uwaga, powiedziała.
6: Super, jest.
7: Nie jestem.
3: Nie jestem.
7: Nie jestem. A, no.
1: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
2: No.
1: To się trzymajcie. Nie jestem.
8: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
1: No oczywiście.

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami. Yes.

0: Reklama. Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
1: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taksiopole 9622.pl.
2: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
7: Pochmurnie i deszczowo rozpoczął nam się ten wtorkowy poranek. Koło południa jednak powinno zacząć się przejaśniać. 8 stopni teraz na opolskich termometrach. Maksymalnie zobaczymy dzisiaj 14 kresek. A na naszych drogach już zaczyna robić się gęsto.
5: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź, Północa, Łowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
9: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
8: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii.

0: Gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Young Youngers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
2: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy
3: poczekaj,
2: opowiadać.
3: Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schodzili.
2: Czyli oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
3: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, eskowy messenger czeka.
4: I najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, jakże miłego dnia.
2: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest 22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie. Pozdrowienia do tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
1: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest długi.
2: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
1: O. A dlaczego?
2: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
3: Wiedziałem,
2: tak,
3: wiedziałem.
2: To nie są żywi ludzie, no, oni was okłamują.
1: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo taki kłopot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie.
0: Ale czy to była autopromocja?
2: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
4: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
5: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720 820 668 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
13: I po reklamie.

0: Happy Wolny Jo, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską.
1: Happy birthday to you, mężuś Michał.
2: Wow. Ludzi w urodziny.
3: Kurczę, no je, od razu no
0: jest progres. Witamy mężusia Michała. Halo, halo, dzień dobry.
4: Witam was wszystkich, witam.
3: Urodziny!
0: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
5: Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
0: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
5: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
0: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać, że się opłacało, że jesteś wspaniały, opiekuńczy, troskliwy.
5: Wspierający.
0: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego i na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
3: Co ty na to? Co ty na to? Prosimy o krótki komentarz. Prosimy, Michał.
4: Nie no, to są moje skarbusie kochane, tak? Także bardzo serdecznie je pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham bardzo.
3: Czy mowa o żonie i o córeczce?
4: Tak, dokładnie,
3: Julce.
4: O żonie i córeczce Julce.
0: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu rodziny idealnej, to możemy was zgłosić.
4: Nie, aż tak to pięknie nie jest, wiadomo, no dobrze, to kiedy, złote i upadki, ale...
3: Kiedy ostatnio się pogodziliście? Prosimy.
4: O, nie pamiętam.
0: No właśnie, czyli jednak idealnie, kurka.
5: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
0: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie dając stówę.
4: Bardzo dziękuję.
5: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
4: Postaram się.
5: No, trzymaj się, dobrego.
4: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia.

0: 4 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj mamy 12 maja. No i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki. Pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następująca. W ostatni weekend maja zabieramy fantastyczną grupę słuchaczy, w tym może właśnie również ciebie, na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy. Mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
0: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam.

0: Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69

0: Prowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
10: Ciągle pada, jak to śpiewały czerwone gitary, ale to dobrze, bo natura bardzo tego potrzebuje. Według prognoz przed południem jednak przestanie. A na naszych drogach już zaczyna robić się tłoczno. Zwolnijcie m.in. na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej i na uliczkach przy placu Kopernika.
8: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
11: Minęła siódma, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura tymczasem przekonuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Jak ustalił nasz dziennikarz, nawet jeśli prokuratura złoży wniosek o ekstradycję, to do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy. Nieco tańsze tankowanie dziś, bo cena benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. No to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
12: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
11: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
13: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
11: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
14: SK Opole News.
15: Michał przybyła. 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu odbędzie się w dniach 12-14 czerwca. Przyjedzie na nią blisko 250 autorów. Oczywiście koncerty też będą. Studenci dziennikarstwa ruszają z kampanią Zielone Opole. Ma ona na celu pokazać, jak ważne są tereny zielone w mieście, a także, że nowoczesna przestrzeń może iść w parze z naturą. Ludwik jest nowym mieszkańcem opolskiego zoo. Wilk grzywiasty przyjechał do nas z Marsylii i stworzy parę z Izabelą. Być może za jakiś czas z tego związku pojawi się potomstwo.
16: Jankes, i Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Wtorek, 12 maja.
19: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na
18: autobusie? Ale zaryzykujemy.
19: Ale w internetach wszystko można, nie?
18: Co jest z rana najważniejsze?
6: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie stać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
19: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
18: I jak jej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: Puk, tylko bum, bum.
1: No, takiegoś.
2: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
3: No, czy wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
2: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut opowiedz nam o tym.
3: Cicho, cicho, nie mów głośno.
0: Wiktor jedyny z nas bawi się w krypto.
3: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut mówi
0: nie mów, że masz.
3: Nie mów, że masz.
0: Tak?
3: No. Także jakby co, nie mówiłem?
0: Nie mówiłeś. Nie mówiłeś.
2: Czy kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
3: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptozondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
2: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
3: Mają zniknąć.
0: Niesamowite.
2: Jedną ustawą.
3: Według ustawy, bez względu na
0: koniec
3: rodzaj.
0: Koniec, do widzenia.
3: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
0: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy. Kama
3: i Wiktor. W sumie to nie głupie, no jak głosowałbym na ciebie.
0: No. Tak, no, bardzo dobrze. To pochwal się, ile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
2: Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
3: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

moich żyłach już nie płynie krew. Wymieszana 9-8 oraz

0: 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ładnie się złożyło, 17 po 7 i 7 wygrywa.
2: Kurczę, no, to wszystko przemyślane to jest.
3: Oczywiście, oczywiście. Tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
2: Kurczę, brzmi prosto.
3: Prawda?
0: No. Zróbmy to.
3: To sprawdźmy, czy tak będzie.
2: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Ale piękne połączenie mamy, to jest tak, to mi słychać, że to jest pokój obok.
4: Klan pogłosiarzy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, halo, cześć, tu Eska.
3: Halo.
4: Przeczyszczamy telefony na początku.
0: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
3: Dzień dobry.
0: Mamy do 8.
5: A, dzień dobry, witam, Łukasz.
3: Udało
2: pierwsze.
3: Się. Łukasz, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
4: Lewy i Szczęsny.
3: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy?
4: Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
5: Lewy i Szczęsny.
4: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
6: Tak wracając ci trochę przerwę, łatwo jest tak... głupoty, co?
7: Nie przeklinaj!
6: To jest internet, to można, YouTube można.
7: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
0: No właśnie.
3: Poczekaj!
0: Ale Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
3: Gratulujemy, wiecznie młody.
4: Są takie napoje zmieniające mutacje.
8: Może
4: robiące.
8: Ktoś go kopnął.
0: No dobra, drugie. Lecimy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
4: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo
3: to
4: są ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?
5: Cyrkiel służy do rysowania koła.
3: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
0: A to każdy, tak.
3: Tak,
0: to była rozgrzewka.
4: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
3: O nie!
4: Też tak było, przyjechało pogotowie.
2: Trzecie.
0: Lecimy dalej, w jakim sporcie, ach, uwaga, zawodnicy walczą o złoty kask, a narciarstwo alpejskie B, żużel C, Formuła 1?
5: Żużel.
4: Dobrze!
3: Dobrze!
0: W piątek derby w Gorzowie, panie Wiktorze.
2: Czwarte.
3: Co to jest kimchi?
5: Jeszcze raz może powtórzyć?
3: Co to jest kimchi? Kimchi.
5: Lody.
3: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro, no. Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
0: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. Albo lody o smaku kimchi.
4: No,

0: Dziękujemy tobie.
1: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy.
1: Pięknie ci poszło. Dobrze, rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie trzy pytania. Halo.
2: Jakoś cieszycie zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
3: Cześć, cześć.
2: Cześć, cześć. Jak masz na imię?
3: Alan.
2: Alan, no to gramy.
0: Alan, piąte.
2: Uwaga. Co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
1: Przyjechał cyrk Zalewski.
0: B. Odbyła się impreza techno?
2: C. Tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
3: B.
1: Odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu iść zabytka.
2: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
1: Przestraszyli ptaki.
0: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień trzy pomarańczowe rzeczy i tyle.
3: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
1: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że w odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
0: Zobaczymy, co teraz.
2: Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie. Uwaga, musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
3: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop, masz się zgłosić, koniec, kropka.
0: Okay. To takie chyba, polskie, konkretne.
1: Chyba cię zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
2: Tak jest. My zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
1: Orędzie do narodu!
2: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
3: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
2: Mamy to! Siódme wygrywa.

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz.
3: Jankes. I Wiktor.
4: I Wiktor.
0: Chciałam powiedzieć krwawy.
1: Tam płynie niebieska krew.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Już 16 maja o godzinie 10 widzimy się przy Malinowej Wiacie. Mosir Opole zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i ich pupili. Czeka na Was wspólny start i meta, mnóstwo pozytywnej energii oraz wyjątkowe medale dla uczestników. Tych na czterech łapach i ich właścicieli. Dodatkowo quiz wiedzy o pupilach i moc atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na zmierzymyczas.pl i dołącz do zabawy. 16 maja, Jezioro Malina. Do zobaczenia!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Bardzo ciasno już na opolskich drogach, uważajcie, bo warunki do jazdy nie najlepsze, a zwolnicie m.in. na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej czy na uliczkach przy placu Kopernika. Nasze termometry pokazują teraz 8 stopni, maksymalnie dziś 14 kresek.

0: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
2: 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
2: Cracovia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Cracovia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednar, Marek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Jankes.
6: I Wiktor.
5: Wiktor. Radio SK.
7: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8, dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
8: Tak, między innymi.
7: Strzeliłem sobie właśnie przez chwilę.
8: Strzykawki?
7: Strzykawki.
8: Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
9: No i najważniejsi jesteście wy, dajcie nam znać na jaskowym messengerze, co jest ważne z rana.
10: Najważniejsze z rana jest poranny sik.
6: Jankes! Jankes! I Wiktor!
9: Niech moc będzie z wami!
11: Już mi się nie chce.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po 7.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
0: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. Napisane w ciągu ostatnich 5 lat w Europie.
2: To
0: tutaj,
2: u nas,
0: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultrabogatych osób. Ultrabogatych osób, patrz. Z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich? Może szukają żony? Na koleżanki pytam.
0: Dobrze.
3: Tak, taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy? Skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować. No tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes, Kama,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, a co?
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kolejno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, Misia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: wspaniały.
1: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
3: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
3: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
3: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
3: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
3: Ale po co w dalszym ciągu? Jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
3: tak...
4: No to jakoś... łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyciści, a ja dam pani te drzwi.
3: Pan mi tutaj nie skacze.
4: Ale mogła pani dopilnować, proszę pani, mogła pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
3: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
4: paczki
3: nie wysyłałam i ja panu samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo...
4: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby suche drzwi pani wysłali.
3: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
4: Proszę pani, to ja do kierownika panią przełączę. Pani Marku!
5: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
3: Boże, zwariowaliście?
5: Nie.
3: O Jezu, aż cała się cieszy normalnie. Zwariowaliście chyba.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl, proszę przyjechać.
1: Jedziemy!
7: O, Nosel.
8: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
1: tego. Bardzo dobrze, tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych.

0: O takich rzeczach z rana, baby strip.
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie, będzie, będzie, będzie, będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie, nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście odkręcanie mistrzem świata w Radiu SK jest oczywiście Kamil Lekna.

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę. Trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka. U krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale bo dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świętej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.

0: A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
1: I później o kamie śpiewał Andrzej Piaseczny.
2: Mocniej.
1: To tak.
3: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
0: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa. Taka robota.
3: Jankes. I Wiktor. Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie.
4: Reklama. Media Expert Days, tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
12: Większość polskich ulic już mocno zakorkowana, czyli tradycyjnie jak to bywa o tej porze. Postoicie, jeśli jedziecie w kierunku Niemodlińskiej, Krapkowicką, czy w stronę Centrum Budowlanych lub Wrocławską. A nasze termometry pokażą dziś maksymalnie 14 stopni i na słońce raczej nie ma szans.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Dokładnie 8:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy. Na początek głos zza oceanu.

0: Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter eski Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
1: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
0: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
2: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
0: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takiej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
3: SK Opole News.
4: Do 16 lat więzienia grozi mężczyźnie, który spowodował wypadek we wsi Murów. Przypomnijmy, 40-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Jego 6-letni syn z urazem głowy wciąż przebywa w szpitalu. Daniel Olbrych z Kiczy, Katarzyna Grochola będą gośćmi jubileuszowego festiwalu książki w Opolu. Będą też warsztaty, panele dyskusyjne i oczywiście koncerty. Zagra m.in. Katarzyna Nosowska. Impreza startuje 12 czerwca. Odra Opole wygrała z ekipą z Grodziska Mazowieckiego 3-1. Więcej o tym meczu w sporcie o 10.
0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
5: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
6: No to posłuchajcie.
7: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
6: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na eskowym messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
0: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
7: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 7 minut po godzinie 8, taka robota sobie trwa. Przyjemną robotę mają w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Tak,
2: bo to Robert zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, a Cristiano Ronaldo tylko 2.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest.
1: Brawo.
0: Ale przede wszystkim, słuchajcie, co to La Liga? Wiecie, gdzie on już wyprzedził Cristiano Ronaldo?
2: No.
0: Lewandowski był mistrzem ekstraklasy raz, a Ronaldo ani razu.
3: Jankes i Wiktor.
4: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Gdy nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska. Wszyscy mamy pieska. Wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski. No,

0: Wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
1: Od razu kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
2: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego okruszka wyleciało.
3: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował słuchacz, ale to nie jest dobra
4: odpowiedź. Jak zapłacone, to do końca, proszę.
1: Taka opcja też się pojawiła, że...
5: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
4: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
1: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
6: Brawo!
1: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem woza asenizacyjnego.
4: Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
1: A jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi. Radio SK.
4: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
1: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
3: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
1: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
1: Proszę o powtórzenie pytania.
2: Mucha.
0: Nie.
1: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
1: No mówię właśnie.
0: Okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
1: W Poznaniu mamy też tor.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
6: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Sytuacja na polskich drogach ciągle nie wygląda najlepiej. Najgorzej teraz chyba na Krapkowickiej w stronę Niemodlińskiej, ale też postoicie na Spychalskiego, jeśli jedziecie w kierunku centrum. Stoi też Wrocławska i Budowlanych. A na naszych termometrach 8 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
3: 8.30 na zegarach, to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam, alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. A to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
4: I Wiktor w Radiu SK.
5: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy 2 uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
6: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
5: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na jaskowych zegarach, 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia,
1: no,
0: dziękuję.
1: Uważaj sobie, uważaj, że ci pozwolimy.
2: Nie, zawsze możesz sobie, no, planować.
3: A życie.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków, słuchajcie, trendy się zmieniają, wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie?
4: Radio SK.
5: Polska góro! Polska góro!
6: Polska góro!
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia.

0: Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lis. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lis. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
7: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazła na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, mój goły brzuch.
1: No.
3: O nie.
1: Ja mam bikini. Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. A i co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
2: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
5: Super!
3: No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to
1: poczujemy
3: jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym
1: tak?
3: poczujemy się młodo. Mm-hmm.
1: Ale to może być wszędzie, to kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, może nam to coś rozjaśni.
6: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha. Czyli nadal cię wycinek. Dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
1: Czyli w Europie gdzieś będziemy, w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobre. Gdzie lecimy, kombinujemy? Ja mam pewien trop.
2: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
3: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
2: Wylećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
7: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.

0: No takich przeróbek i takich remiksów to ja poproszę jeszcze więcej. King of My Castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę do domu, ja ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było. Z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy. Wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak, ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No to prawda, no.
1: To prawda.
2: Sorry.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to komu? Mi?
0: Mi szcemyki. Jan, Kama i
3: Wiktor. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
9: Ciąży bardzo gęsto na opolskich drogach. Zwolnicie m.in. na Oleskiej, Ozimskiej, Piastowskiej, na Spychalskiego czy Krapkowickiej, ale też na Wrocławskiej i Budowlanych w kierunku centrum. A nasze termometry pokażą dziś 14 stopni i przez cały dzień ma być bardzo pochmurno.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
11: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
10: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw specsłużb. Zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. Reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
12: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K. muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
10: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
13: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
14: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
15: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
14: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest.
10: No, dopytywał w Nowym Sączu reporterski Michał Rejduch.
16: SK Opole News.
9: Michał przybyła. Ponad 8600 ósmoklasistów z Opolszczyzny rozpoczęło właśnie egzamin z matematyki. Na jego napisanie mają 125 minut. Jutro egzamin z języka obcego. Politechnika Opolska przygotowuje się na festiwal kierunków. Impreza skierowana będzie do uczniów szkół ponadpodstawowych, przed którymi wybór studiów. Będą mieli okazję poznać studentów i wykładowców. Festiwal odbędzie się 2 czerwca. Opolskie ZOO ma nowego mieszkańca. Jest nim Ludwik Wilk Grzywiasty. Do Opola przyjechał z Francji.
17: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i Przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remiksie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Aviciim. Michu Sobkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Wesce już grają.

0: Toxic, czyli Britney Spears hity, zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas coraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszych wyborów. Ta, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie amen wam zasunę, albo raczej tam obień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w lipcu piąta edycja takiego kursu jest i można się na nią zapisać. Kungs i Galaxy Veste za moment, a później Wyletka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
7: I po reklamie.

0: Piano i Giuditta. Pięknie, powiedzcie, że ładnie. Czyli trójka, która lata temu tworzyła włoską formację Milki, którą możecie kojarzyć z numeru Just The Way You Are, a jeśli nie kojarzycie z roku 2002, bo to wtedy była premiera tego numeru, to możecie kojarzyć z roku 2026, między innymi dzięki remiksowi od Davida Getty, który gram wam już teraz. Milki, David Guetta, Just The Way You Are.
1: And you go.

0: Ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sacrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maleskin Weste.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: I po reklamie.

0: jest na szczycie, czyli Bebe Rexha, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
27: Częste chmury nad Opolem, ale według naszych pogodowych specjalistów padać już nie powinno. 9 stopni pokazują teraz termometry, a podmuchy wiatru mogą przekraczać 40 km na godzinę. W nocy notować mamy 4, jutro powinno wyjść do nas słońce.
25: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
23: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
28: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

0: szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
1: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
2: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w Mauserach.
1: Mówi Maciej Pochulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
3: SK Opole News.
4: Michał Przybyła. Podczas zakupów będzie można sprawdzić sobie ciśnienie. W sobotę w Karolince powstanie duża strefa zdrowia pod hasłem Skonsultuj z farmaceutą.
5: Pomiary ciśnienia, spirometria, będzie można porozmawiać o ziołach, o ich działaniu leczniczym.
4: Mówi Oliwia Pakuła z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Będzie można też zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Odra Opole wygrała 3-1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Do końca rozgrywek Opolanom zostały dwie kolejki. Kolejny mecz z Górnikiem Łęczna już w sobotę.
6: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know-It-All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20. 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Mr. Know It All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła. Naprawdę przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę z Kama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź. Żadna. Żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecane Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Reno. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: Hello.
5: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
6: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.

0: Naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Za chwilę Sombr i Back to Friends. A kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no... No dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia. Żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: I po reklamie.

0: Polsce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Dziś do KFC.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
17: Troszkę się przejaśniło nad Opolem i ja mocno trzymam kciuki za to, żeby uśmiechnęło się do nas słońce choćby na chwilę. Nasze termometry pokazują teraz dokładnie dyszkę i jeszcze o 4 kreski wzrośnie temperatura, ale przez dość mocny wiatr odczuwalnie jest nieco mniej. W nocy tylko czwórka.
15: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: 11. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
19: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście

0: Obrażenia niegroźne.
1: Na śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
2: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
1: Na straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
3: SK Opole. Na czasie.
4: Michał Przybyła. Gotowi na Dni Opola? Bo ja już nie mogę się doczekać, a będzie się działo. Biegacze będą mogli wziąć udział w żonkilowej piątce. Usłyszymy tradycyjne pieśni opolszczyzny. Będzie można spotkać się z Arturem Andrusem czy z byłym ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim. Będą gry terenowe, prelekcje o zdrowiu, pokazy magii, parada kundelków, tańce zespołów ludowych i oczywiście muzyka na żywo. Dla fanów rocka zagra Meteoroids i Organek. Rapową scenę będzie reprezentował Bish, a gwiazdą tegorocznych Dni Opola będzie John Porter.
5: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano Dawid, czyli The First Time. Michał Sobkowski, witajcie. 11:02. ST już grają. Hit.

0: Jamal, policeman na antenie Radio SK.
1: Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nie, nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2,5 tysiąca złotych za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze, ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty, Harris, Zokari, a za moment później Dua Lipa w SC.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców.

0: korzysta również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: I po reklamie.

0: gdyby taki duet reprezentował nas któregoś razu na Eurowizji, to by było co? Chociaż ciekawe, czy Europejczycy, nie tylko Europejczycy, poznaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sokacka, szanowni państwo, to Samoloty w tym roku, a Alicja Szczępińska, ku mojej radości, głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, koło 22, 10, 15 powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers w Esce, a później Sunny Fodera i Think About Us.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do

Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do

0: Więc na spacer z pieskiem ciepło się ubierzcie. Jutro maksymalnie 14 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Niedługo decyzja, lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
5: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
4: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
6: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą został podpisany przez niewielu posłów.
4: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Ósmoklasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
7: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
8: Zadowolony po egzaminie?
9: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
4: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
10: SK Opole na czasie.
0: Michał Przybyła. Dni Nysy coraz bliżej. Impreza odbędzie się w 2 lokalizacjach, przed halą przy Sudeckiej i na rynku. Na scenie wystąpi Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski, Tilaw i Grzegorz Markowski. Będzie też jarmark produktów lokalnych, pokaz laserowy czy afterparty z DJ-em. Będzie można też wziąć udział w zawodach wędkarskich i sportowych, a nasze radio jest patronem medialnym tej imprezy. W niedzielę 24 maja Odra Opole zagra swój ostatni mecz w tym sezonie. W Itaka Arenie podejmie Polonię Warszawa.
4: 2 minuty po godzinie 12. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dawno niesłyszany łączyk.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: energii reszta dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy. Mówię nie ja, tylko mówią psychologowie. Na czym ta zasada miałaby polegać? Na 5 minutach, które poświęcamy tej drugiej osobie, a tym samym tej naszej relacji, 3 razy w ciągu dnia są to konkretne momenty. Pierwszy, 5 minut po przebudzeniu, czyli od razu po przebudzeniu nie sięgamy po telefon, tylko na przykład zaczynamy chwilę rozmawiać albo się przytulamy. Kolejne 5 minut to jest ten moment, kiedy oboje wracamy do domu po tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy. Po angielsku to brzmi reunion, czyli po prostu no, po raz kolejny się tego dnia widzimy i wtedy też 5 minut spędzamy na tym, żeby na przykład ze sobą porozmawiać. I ostatnich 5 minut jest podobno kluczowymi 5 minutami. Otóż to jest 5 minut, które razem spędzamy przed snem, bez telefonu, bez książek, po prostu rozmawiamy i razem przygotowujemy się do nocy. I tutaj uważam, że pomysł fajny, tylko mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że jeżeli temat będzie wciągający, to tych ostatnich 5 minut przed snem zamieni się w te 5 minut, ostatnich 5 minut pracy każdej pralki, które to 5 minut trwa w przypadku pralki pół godziny, więc to oznacza w tym przypadku nieprzespaną noc.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabiję

0: po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pożaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
11: I po reklamie.

0: je 13 na zegarach męskich grań orkiestra Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z ich nowym hitem. Nareszcie, tuż przed 13. Po 13 nareszcie kogoś wyślę na koncert Maty na Narodowym. To już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SK.pl, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy.

0: Ta za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Hej Opole! W końcu masz coś, co pasuje do twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper. Bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole. 32 6 milionów.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
4: Poleca Radio SK.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
15: 12 stopni pokazują teraz opolskie termometry, ale temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, a to przez mocny wiatr, który w porywach może przekraczać nawet 40 km na godzinę. Jutro trochę więcej słońca, maksymalnie notować mamy 14 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro na stacjach taniej niż dziś. Znamy nowe ceny maksymalne i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,28, za olej napędowy 6,84. Nie spadnie tylko cena 98, za nią zapłacimy 6,87.

maksymalnej, tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,28, za olej napędowy 6,84. Nie spadnie tylko cena 98, za nią zapłacimy 6,87,

0: momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
1: Do tej pory dzięki programowi Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kontach rybackich służby odnalazły ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie.
2: Mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
1: Relacjonuje Karolina Figiel z tamtejszej policji. Służby ustalają teraz okoliczności tragedii. W górach znów sypie śnieg. W Tatrach może być nawet 7 cm. Warunki do wędrówek w wyższych partiach znów się pogorszą.
3: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na czarny staw gąsienicowy.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego. W najbliższych dniach temperatura może spaść nawet poniżej zera.
4: SK Opole na czasie.
5: Michał Przybyła. Dziś wtorek, a w każdą środę

0: A minorytów spotyka się dyskusyjny klub miłośników fantastyki i będą rozmawiać o literaturze. Jeśli więc szukacie książkowych polecajek, to wpadajcie tam o 18. Dzień później w opolskich lalkach premierowo będziecie mogli zobaczyć spektakl pod tytułem Folwark Zwierzęcy. A jeśli szukacie wakacyjnego kierunku, to w piątek odbędzie się spotkanie z podróżnikiem, który opowie wam o Maroku i dowiecie się, co warto zobaczyć i czego spróbować.
1: Są tacy, którzy polują i polujcie, polujcie. W tej godzinie bilety na koncert Maty na Narodowym wpadną do kogoś z was. Zgłoszenie jeszcze go na SKPL w zakładce konkursy. Tame Impala, Pink, Iban, to jest muzyczny plan na godzinę 13 w Radiu SK. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: A to Even i Hollow za nami na antenie Radio SK, a przed nami wielkie wydarzenie, 17 minut po godzinie 13. Jeżeli jesteście w stanie rozpoznać po kilku nutach to oznacza, że wiecie, gdzie jest Juret de Mar. Jesteście największymi fanami Maty, więc moglibyście pójść na koncert na PG Narodowym. Co trzeba zrobić?
1: Szori mówią bari, ale pokaż, jak się bawisz. No.
0: Nie trzeba pokazywać, jak się bawicie. Trzeba się zgłosić na SK.pl w zakładce konkursy i udowodnić, że jesteście największymi fanami Maty. Jak już tam napiszecie zgłoszenie, to czekacie aż...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: Tylko, że to ja będę dzwonić. Jak już zadzwonię, to znaczy, że się udało, więc czekam na zgłoszenia na SK.pl. Gramy zaraz.
2: Autopromocja.
3: Łzy, podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po... Dla mnie.

0: Ale to będzie brzmiało. Ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku, też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć, Jola.
1: Dobry.
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O
0: Hanie Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hanna Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.
0: Czy tata słucha też Maty?
1: Tak.
0: Siedzi może obok i to potwierdza?
1: Nie, tata jest w pracy na razie.
0: To tato drogi w pracy, będziesz musiał w piątek, będziesz chciał, zakładam, pójść na koncert na Stadion Narodowy, żeby posłuchać Maty. Jola, informuj tatę i jedziecie. A raczej idziecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na SKPL, zakładka konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2209.

0: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
2: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem.
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU.

0: Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: I oby was to tak bujało do końca dnia. Antor, 45 Ultra, Talk to You w Radiu SK. Jedna z naszych nowości, która wprowadziła naprawdę dobry nastrój. A teraz niestety znowu trzeba wracać do pracy, ale po 14 wracam z dobrymi hitami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: wejdź na fabrykaczokolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
13: Zimni ogrodnicy przejęli miasto. Taki czas, taka tradycja. Nie poradzisz na opolskich termometrach. 12 stopni w nocy, będzie 5. Od jutra trochę cieplej, ale nie ciepło. Na opolskich ulicach już wzmożony ruch. Też nic nie poradzisz. Ustaw się w kolejce na 1 maja.
11: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
15: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
14: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta.
16: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
14: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
17: SK Opole. Na czasie.
18: Dorota Sań. Każdy będzie mógł spróbować swych sił w street art. W niedzielę koło muralu Niemena na osiedlu AK powstanie otwarta pracownia. Poznacie w niej techniki wykorzystywane przez muralistów. Od pracy z szablonem przez przepruchę, aż po malowanie sprayem. Na finał

0: warsztatów koncert Janusza Radka i może Iwę zaśpiewacie z nim Dziwny jest ten świat. Też w niedzielę, ale w Esceku, koncert czterech pór miłowania. Będzie poetycko i łagodnie. Zupełnie inne klimaty w sobotę u Kuby zagra Łydka Grubasa. Rapapara.
1: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę leskowy messenger i głosówki tam czekam. Tate McRae już teraz, Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie pomaga odbudowywać naszemu mózgowi połączenia neuronalne, przez co więcej rzeczy zapamiętujemy, lepiej myślimy, szybciej się skupiamy i nasz mózg jest młodszy, zdrowszy i sprawniejszy. 2 godziny ciszy dziennie, ale nie takiej ciszy, gdzie klikamy w telefon albo czytamy książkę, tylko po prostu leżenia w głuchej ciszy, którą to w codzienności raczej trudno znaleźć. Rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni nam tę ciszę dać, a jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Bibi Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: I po reklamie.

0: Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot ściśle tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na sk.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankę, Kamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado, to byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej, za co drugi.

0: cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli. Pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie z Eską.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
12: Kolejki na Ozimskiej, Oleskiej, Rejmonta, Pustonie jest na Niemodlińskiej, na Wrocławskiej. Kiedyś będzie lepiej, na 1 maja, Armii Krajowej, na Choroszkiewicza też. Do wakacji przecież już tylko 6 tygodni. Do powrotu ładnej pogody jakiś tydzień. 12 stopni w Opolu tylko.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
14: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
15: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
14: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
13: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z królową nauk. Jak im poszło?
16: Obstałem około 50%.
17: Nie bardzo dobrze.
18: Było lepiej niż na polskim.
19: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
18: Nie wiem.
16: No średnio.
13: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
0: SK Opole News.
12: Dorota Sań, Opolanie wydadzą 8 600 000 zł, bo tyle czeka w kasie budżetu obywatelskiego i można już zgłaszać pomysły, na co te pieniądze powinny pójść.
11: Każda osoba niezależnie od wieku może tutaj zgłosić projekt.
12: Mówiła Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego. Rynek w Krapkowicach za rok ma być zielony. Miasto szuka już firmy, która go przebuduje, zasadzi kilkadziesiąt dużych drzew i prawie 2000 krzewów róż. Będą też leżaki, ławki i podświetlona fontanna. A znikną uciążliwe schodki.
8: W Radiu SK. Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie, Andy Dusty.

0: of September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek. Dzień dobry, pięknie witamy.
1: Dzień dobry. I Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza, bo dzisiaj pogoda dokładnie...
0: lutowa, można by
1: nie,
0: rzec.
1: Nie, no wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, że jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze.
1: Mam ci przypomnieć, jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było, przypomniałeś mi, Pawełku. Nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie, 664-402-302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
10: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
16: I po reklamie.
17: Let's get

0: się właśnie zachowują faceci, jak tylko spuści się ich ze smyczy. Pitbull i Hotel Room Service. Na wakacjach oczywiście. Na wakacjach się nie liczy, prawda? Pan Wełku, ty coś o tym chyba wiesz najlepiej. Z tego, co wiem, 24 minuty przed godziną 16 pojawiły się wasze propozycje na wykorzystanie pogody pod tak zwanym psem.
1: Czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
0: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność.
1: Nie, ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Ja tylko darmowe propozycje
0: przyjmuję. Ty mógłbyś pójść na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Radio SK. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radio SK.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklam.

0: nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
13: I po reklamie.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z

0: Radio SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lukówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie.

0: Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
9: Wydostać się z centrum o tej porze nie jest łatwo. Jeśli spróbujecie przez Piastowską czy Niemodlińską, to możecie spodziewać się, że postoicie. Tak jak na trasie w kierunku osiedla Oka. Wiosenna pogoda też się gdzieś zgubiła. 13 stopni w Opolu, w nocy tylko 5.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
11: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
10: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
12: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
10: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
13: SK Opole News.
9: Dorota Sań, 19-latek, okradał nagrobki na dwóch cmentarzach w Szydłowicach i Lubrzy pod Brzegiem. Grozi mu 8 lat odsiadki dewocjonalnie, a schował w swoim pokoju.
14: Zniszczył 10 grobów, jego łupem padły krzyże, także lampiony i znicze.
9: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Pogoda sprzyja drogowcom, kładą asfalt na drugiej nitce stakady koło cupu, czyli tej, którą będziemy jeździć w kierunku Ozimskiej. Kiedy dokładnie, to GMZD nie podaje. Wiadomo jedynie, że stakada ma być gotowa do końca czerwca. Ta druga koło obwodnicy we wrześniu.
13: Wrzuć na luz! Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
15: Radio SK.
16: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem.

3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem.

0: Magic System, Magic in the Air. Gramy w Radiu SK już 16 po 16 i pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i wybiegamy od razu do tego, co wydarzy się za 4 godziny i 3 kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest. Będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15. Naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szemplińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach. Była też próba jurorska i po każdym tym występie nasze notowania u bookmacherów rosną. Aktualnie mamy już ponad 50% szans na awans Polski z półfinału do finału.
0: Czy tak się wydarzy? Będziemy sprawdzać to na bieżąco dzisiejszego wieczoru. Nasz cel Alicji Szemplińskiej, przejść do półfinału, a potem...
1: Do finału.
0: A jak powiedziałem?
1: Że przejść do półfinału. To już jej się udało, na szczęście.
0: Do finału, oczywiście, do finału. W finale naszych myśli na muzykę popołudniową jest Sylwia Grzeszcza. Gramy jej Och i Ach już teraz, chociaż zróbmy to może po króciusieńkiej przerwie.
1: Dobrze, umówieni.
2: Reklama. Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentny

Nowoczesne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś. I bo...

0: Pierwsza komunia.
1: Ale już, prawda, nie święta komunia. I masz rację, Pawełku, bo jedno jest pewne, ta, która odbyła się w Grodzisku Wielkopolskim, święta na pewno nie była. Przechodzimy do zaskakujących wydarzeń, które odbyły się pod hasłem...
2: Trójkomienio!
1: Wszystko odbyło się przed kościołem, w którym miała miejsce komunia. Na parkingu w najlepsze bawiło się dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. W pewnym momencie jeden krzyknął do drugiego.
2: Trójkomienio!
1: A drugi nie chciał być gorszy, więc krzyknął też do pierwszego.
2: Trójkomienio!
1: No i ten dał. I to, muszę przyznać, nie był najlepszy pomysł, bo zaraz później karoserie kilkudziesięciu samochodów stały się płótnami malarskimi dla tych dwóch krewkich, młodych, uzdolnionych artystów, którzy do szkicowania użyli...
2: Kamienia!
1: No i w sumie zniszczyli 40 samochodów, policja zabezpieczyła już ślady,
2: kamienia!
1: Na miejscu zostały odpady z kamienia, no i przekazała sprawę do sądu dla nieletnich. Radio SK. Jednego... Możecie być pewni, chłopcy do końca zachowali kamienną twarz. Nelly Furtado.

0: Just the Way You Are to Milky i David Guetta na antenie Radia SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę z Eską w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce.

0: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
1: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, tak. Ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio
2: SK. Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
8: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: I po reklamie.

0: Klausa i Magda Tick w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 best.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracam do muzy, ale wcześniej newsy w SK.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
8: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Cappuccino. Caffè latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
11: Już od środy każda mała i

0: do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
11: Wzmożony jeszcze ruch na Żeromskiego i 1 maja, ale na Choroszkiewicza i Sosnkowskiego już lepiej. Przez Chabry też przejedziecie bez długich postojów. Zimni ogrodnicy trochę u nas posiedzą. 13 stopni w Opolu. Jutro ma być 15. W kolejnych dniach temperatura podobna.
9: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro 95 i diesel kilka groszy w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł. 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98, 6 zł. 87 groszy. A program ceny paliw niżej kończy się w piątek, ale jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony.
13: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
12: A program na razie ma być przedłużony o najbliższe 2 tygodnie. Prace mają przyspieszyć. Premier zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, a mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Nie żyje Stanisława Celińska, była znana m.in. z filmu Pieniądze to nie wszystko czy serialu Alternatywy 4. Użyczała też głosu w licznych filmach animowanych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
14: SK Opole News.
11: Dorota Sani. Napadał na sklepy spożywcze z nożem, grozi mu 20 lat odsiadki. 34-latek ma na koncie 4 rozboje w Kędzierzynie Koźlu.
15: Wchodził do sklepów spożywczych, groził pracownikom nożem i żądał wydania pieniędzy z kasy.
11: Mówiła Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńskiej policji. Skonsultuj się z farmaceutą, bo będzie czekać w sobotę w Karolince. Będzie można też sprawdzić ciśnienie i cukier. Leki będą mogły też przygotować dzieci.
16: I podać swojemu pacjentowi, czyli w naszym przypadku będzie to miś.
11: Mówiła Oliwia Pakuła z Towarzystwa Studentów Farmacji.
17: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz!
19: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Dzień dobry, bardzo pięknie was witamy. 17:02. Za moment Galaxy od Kungsa będzie Gibbs i Vin, Clean Bandit Solo i Alex Warren z najnowszym hitem. Pięknie was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
23: Tu Pawełek. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.

0: Fever Dream Alexa Warrena, to słyszeliście na antenie Radia SK 13 minut po 17, a teraz będziecie słyszeć inne dźwięki, bo będą wydobywały się z trzewi jedynej prawdziwej polskiej gwiazdy, pani Jadzi.
1: Z czego, przepraszam?
0: Z trzewi konkretnie.
2: Z czego?
0: Z głębokości własnego ciała. Jest to

0: I też pan Pawełek.
1: Dzień dobry, no i oczywiście Kirowski.
0: Dzień dobry.
1: Obecny, jak słyszycie.
0: Pięknie was witamy. Pani Jadzia jest nawet obecna bardziej, nie tylko duchem, ale też ciałem, bo boli ją dzisiaj niecała stopa pięta, pani Jadziu, tak?
2: Tak, boli mnie piętra.
0: Piętro?
2: Pięta!
0: Pięta boli.
2: A ostroga mnie rośnie chyba.
0: Ale co to znaczy ostroga rośnie?
2: Ja nie wiem, musisz mi konia kupić.
0: W ten sposób, póki nie mechanicznego, to mamy o czym rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej pogadamy o przedmiocie, który Pawełek trzyma we własnym rejku.
1: Trzymam i czekam, aż właśnie tutaj skończycie i rozpoczniemy grę. 664 3-3-3-3-3-3-3-3.
0: Panie Jadziu, jaki numer telefonu wypowiedział właśnie Pawełek?
2: Nie wiem.
1: 604?
2: 604?
0: Nie, 664.
2: 664?
1: 402?
2: 402?
1: 302.
2: 302.
0: Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski, Pawełek i Warsaw Science, a zatem ciuszki dla was dostępne. Dzień dobry.
1: A kategorię zdradziliśmy?
2: Nie.
0: To pani Jadziu, poprosimy o kategorię.
2: Coś na brzydką pogodę.
0: Co? Świetnie, pani Jadziu.
2: Następnym razem,
0: następnym razem może proszę celować we właściwą nazwę przedmiotu. Będzie jeszcze naszym ludziom łatwiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, hej.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Bartku, drogi, zapraszamy serdecznie, bardzo proszę.
3: Pawełku, pani Jadziu, czy to się przydaje na dzisiejszą aurę?
2: Oczywiście, że tak.
3: Dobrze, a czy to jest dwuczęściowe, czy jednoczęściowe?
1: No Jadzia, to nie no, to będzie jednoczęściowe.
2: Jednoczęściowe, no jak? A, że się może składać i rozkładać?
4: Jezus, pani Jadziu!
3: No właśnie o to mi chodzi, rączka i góra na
2: dwuczęściowe.
0: Dwuczęściowe, tak jest, potwierdzamy.
3: No to myślę, że to parasol.
2: Ciekawe. Ja chciałam, żebyś Bartek wygrał.
0: Ciekawe, Bartku.
3: Super, bo już któregoś dnia tak panią chwaliłem i nie uznała mi pani odpowiedzi, no.
2: Ja nie uznałam. To teraz widzisz, jak ci podpowiedziałam? Jest
3: bardzo
2: merch,
3: mnie to
2: jest.
3: Cieszy.
0: Ciekawe, Bartku, w głowę zachodzę, jak ci się udało wpaść na właściwą nazwę tego przedmiotu. Naprawdę, to filozofowie będą teraz siedzieć dekadami i się zastanawiać. Pani Jadziu, bardzo dziękujemy za super pomoc.
2: Ale no widzisz, no... Raz nie wygrał, to teraz wygrał.
0: No i bardzo dobrze się składa przecież.
2: Ja odrzuciłam, ja nikomu nie odrzucałam odpowiedzi, tylko wy.
0: Moje uczucia pani odrzuca już od wielu lat.
1: Pani.
0: No właśnie, dwa razy.
2: Dobrze.
1: Dobranoc.
2: Tak do trzech razy sztuka.
0: No, jak dożyję, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu.
5: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: I po reklamie.

0: To był Armin Van Buren osobiście, Come Around Again na antenie Radia SK, pół do szóstej, ale to nie koniec Armina Van Burena na naszej antenie, bo mam coś jeszcze do przekazania.
1: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show, A State of Trance, is returning to Radio SK. So tune in every Friday night at 10 PM. See you then.
2: Tak jest, Armin przekazał wam, jak słyszeliście, z radością, że jego show Estate of Trance wrócił do Eski i jest do posłuchania w każdy piątek wieczorem po

0: 22. To oczywiście wszystko w ramach SK Live Remix,
1: który w tenże piątek wystartuje już punktualnie o 20. Mnóstwo zabawy dla Was, mnóstwo fantastycznych dźwięków, no i takiego miksowania, jakie może zapewnić tylko on, Armin van Buuren. To przypominamy w piątek, a teraz na naszą antenę wskakuje K-popowa formacja BTS i płyniemy na falach Radia SK, bo to numer zatytułowany Sweet.

0: to takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Zed. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy i że to
0: do jutra,
1: wszystko
0: do jutra.
1: Już za wami, co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sombre Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie. Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
7: I po reklamie.
8: Hej!

0: na mnie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18 imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak,
0: a
1: bardzo
0: daj
1: dobrze.
0: Co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18.
1: Mata,
0: bardzo cię.
1: Mata, bilety na matę.
0: No i tym jednym
2: mata,
0: słowem.
2: Mata, bilety na matę? Mata?
1: O, będziecie, super. Będziecie mata.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
4: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL Media Expert, pan.

0: Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: Renault. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgoci.

0: Na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityka PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: SK Sport News.
0: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają 2 mecze z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18:00, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Opole News.
3: Dorota Sań, 8 600 000 zł do zgarnięcia rusza budżet obywatelski Opolan. Tyle pieniędzy pójdzie na realizację zwycięskich projektów. W pierwszej edycji były niecałe 3 miliony.
4: Już naprawdę po 13 latach widać efekty budżetu obywatelskiego.
3: Mówił wiceprezydent Łukasz Sowada. A krapkowicki rynek za rok będzie różany. Ogrodnicy nasadzą tam aż 1900 krzewów róż, ale też 60 dużych drzew i kilka tysięcy roślin. Będą leżaki, ławki i fontanna. Przebudowa ma ruszyć już latem.
5: Imprezka.
6: Imprezka.
7: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć. Prawie 2 minuty po godzinie 18:00 ruszamy z imprezką w Radiu SK. Jeżeli jesteście troszkę wkurzeni po pracy, bo bywa, prawda, czasami, to za chwilę Aziz Zam na poprawę humoru będzie w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: pracą nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie. Się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radiu SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie. Świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło. To jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat. Uwaga. Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: A co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

0: No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen, you, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe.
1: Radio SK. Reklama.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taksiopole96.22.pl.
3: I po reklamie.

0: Uzupełniamy baterie po całym wtorku. Sony Fodera, to jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. No i niesamowity wyczyn polskiego himalaisty, słuchajcie. Bartek Ziemski zjechał na nartach z jednej z najwyższych gór świata w Himalajach, słuchajcie. To jest niesamowite. Wszedł na lotce 8,5 km w górę. Wszedł tam sam, bez pomocy szerpów, bez dodatkowego tlenu. Wszedł na szczyt, wpiął narty i po prostu zjechał. I co ciekawe, to już jego 8 ośmiotysięcznik, z którego zjechał na nartach. No to jest naprawdę imponujące. No nie tylko to, że on z tej góry na nartach zjechał, ale że on żonę przekonał, że go tam puściła. Radio
1: SK. Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: A wy od dawna to wiecie, że Eska ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w Esce i w Esce zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w Esce się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów. Po prostu wpadacie za darmo na sk.pl i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste, po 19 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was.
1: Radio SK. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: lotto.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lis. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720 820 668 720 820 668. Volvo Grupa Lis. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
6: Już 16 maja o godzinie 10 widzimy się przy Malinowej Wiacie. Mosir Opole zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i ich pupili. Czeka na Was wspólny start i meta, mnóstwo pozytywnej energii oraz wyjątkowe medale dla uczestników, tych na czterech łapach i ich właścicieli. Dodatkowo quiz wiedzy o pupilach i moc atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na zmierzymyczas.pl i dołącz do zabawy. 16 maja, Jezioro Malina. Do zobaczenia!
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
11: To więcej niż jeden

0: cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów.

0: W atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
3: Opole na czasie.
4: Dorota Sań, szykujcie stylówki dla swych przyjaciół w niedzielę w centrum Opola. Parada kundelków. A stylówki po co? By było kolorowo. Ale wy też się przebierzcie. Ograniczeń brak, no może tylko wyobraźnia stoi na straży. Rozmerdana parada wyruszy o 15 z krakowskiej koło hotelu i przejdzie na rynek. Imprez w plenerze w weekend będzie więcej, bo to dni miasta będą. I noc muzeum. Wiecie co to znaczy. Opolskie muzea w sobotę pokażą wam, co się u nich dzieje, gdy światła gasną.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14

0: Aerobus.pl.
1: Muzyką się żyje.
2: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako cztery naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą sobotę, a te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na scenie po godzinie 22. No i przypomnijmy, jak co roku, jak zawsze, w związku z Eurowizją nie obyło się bez kontrowersji. Do udziału w konkursie został dopuszczony Izrael. W reakcji na to z występów na Eurowizji występ zrezygnowało 5 państw. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Więcej o konkursie piszemy na sk.pl. Na naszej stronie możecie też za darmo upolować bilety na Matę. Szukamy największych fanów tego rapera. Tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie w najbliższy piątek. Wtedy Mata zagra The Best Of, największe swoje hity w karierze i wy możecie to przeżyć razem z Radiem MSK.
1: Imprezka.
2: Imprezka. No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: oczywiście.
0: Prawda?
1: Oczywiście, czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną jest. Cześć Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, Eska puszcza Matę i tam po prostu cała księga się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Jared de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Jared de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojej,

0: To teraz już co?
1: Wojtek Szczęsny. Jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą. Ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi dostajesz...
0: Od
1: Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PG Narodowym w Warszawie.
0: Co ty mówisz, Jezu?
1: Naprawdę.
2: Paulina, wszystkiego dobrego!
0: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
1: Wow.
2: Masz się dobrze. Spełniaj marzenia.
1: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Impreza podczas zmiany.
0: Jutro będzie szał.
1: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na matę załatwiła.
0: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
3: Nie przesadzajmy.
1: Wszystkiego dobrego. Dziewczyny. To teraz odpalajcie SK, bo ja gram matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami, a główną rolę w tym wszystkim odgrywał kto? Robert Lewandowski z Wojtkiem Szczęsnym, bo oni siedzieli tak na samym przodzie, na samym dachu tego autobusu i oni tam w ogóle robili rzeczy niesamowite. Żarty opowiadali, śmiali się, Lewandowski nawet stał i tam tańczył. I wszyscy są zaskoczeni, że Robert Lewandowski jest taki wyluzowany, bo on zawsze takiego trochę ważniaka zgrywał, takiego poważnego piłkarza, prawda? A tu nagle widzimy, jak Robert Lewandowski tańczy na dachu autobusu. Więc ja mam pytanie do was. Jestem ciekaw, czy ktoś was ostatnio tak zaskoczył swoim zachowaniem? Może druga połówka? Może on nagle zaczął po sobie sprzątać? Może deskę zaczął opuszczać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto, jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andy'ego Dusta się pojawi.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cappuccino. Kafe latte.
9: Co robisz?
12: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
1: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. To będzie ostatnia reklama.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
14: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
15: I po reklamie.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: Tato promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.

0: pracować. Dzwoń 720 820 668 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl. Opole na czasie.
3: Michał Przybyła. Dni Nysy coraz bliżej. Impreza odbędzie się w dwóch lokalizacjach, przed halą przy Sudeckiej i na rynku. Na scenie wystąpi Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski, Tila i Grzegorz Markowski. Będzie można też wziąć udział w zawodach wędkarskich i sportowych, a nasze radio jest patronem medialnym tej imprezy. W niedzielę 24 maja Odra Opole zagra swój ostatni mecz w tym sezonie. W Itaka Arenie odejmie Polonię Warszawa.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
4: Muzyką się żyje.
5: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22. A jak wygląda głosowanie? Jak co roku, nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Głosy na Alicję Szemplińską mogą oddawać wyłącznie widzowie z innych krajów, ale jeśli na przykład macie kogoś znajomego za granicą albo tam mieszkacie, to śmiało możecie głosować. Głosy można oddawać na stronie Eurowizji albo wysyłając SMS-a pod odpowiedni numer, który łatwo znajdziecie w internecie. A notowania Alicji Szemplińskiej cały czas rosną. Eksperci dają jej ponad 50% szans na awans do finału i typują, że zajmie 9. miejsce w swoim półfinale. Trzymamy kciuki, a wszystkie najważniejsze newsy z Eurowizji na bieżąco zbieramy dla was na sk.pl.
4: Impreska.
5: Mamy na przykład zdjęcia z prób i mamy tam na przykład sukienkę Alicji Szemplińskiej. Pewnie już się tam szykuje, pewnie już tę sukienkę zakłada, jakieś tam makijaże. A ja wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i pytamy was, kto ostatnio czym was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Podróż w nieznane, na odlot ściśle tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłoszenia przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran.

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Einot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na eska.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: SK. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
9: Opole na czasie.
10: Michał Przybyła. Gotowi na Dni Opola? Bo ja już nie mogę się doczekać, a będzie się działo. Będzie można spotkać się z Arturem Andrusem czy z byłym ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim. Będą gry terenowe, prelekcje o zdrowiu, pokazy magii, parada kundelków, tańce zespołów ludowych i oczywiście muzyka na żywo. Dla fanów rocka zagra Meteoroids i Organek. Rapową scenę będzie reprezentował Bisz, a gwiazdą tegorocznych Dni Opola będzie John Porter.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.

0: News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam serdecznie. Tak.
0: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
1: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
0: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
1: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: W ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę.

0: Ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, i ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
1: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
0: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
1: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
0: I że coś chyba... tracisz być może.
1: Tak,
0: no nie?
1: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
0: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
1: spiralę.
0: Tą

0: że straciliśmy, wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą

0: No, w prawdziwym życiu.
1: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
0: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest w piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
1: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
0: No to dla mnie to jest ogromny komplement. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę. Bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
0: Ja wiem.
1: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
0: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek i ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
0: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się nie. Po prostu Rubens zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tamte. No,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę ale jestem w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc te 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, okay, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na

0: razie zostały schowane do szuflady.
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza Panu.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma
0: super
1: wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie, w
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam. Wymarzona.

0: kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie, w końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam.

0: szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: Rzemy są w porządku. Ludzie często przychodzą też się po prostu wygadać. Jest to taki czas, kiedy mogą sobie po prostu porozmawiać. Pytają się o różne rzeczy, czy właśnie przy okazji tego DKMS-u, jak to wygląda, czy jest to bezpieczne, dlaczego, po co. Przy pomiarach często ludzie siadają po prostu, rozmawiają z nami o swoim życiu, pytają się właśnie o to, a jak to jest z tym cukrem, co możemy, czego nie możemy, a co jeżeli ja nie mam cukrzycy, to też mogę sobie zmierzyć cukier? No oczywiście, że tak, to z pomiary są dla wszystkich po prostu, albo o, pytają też, co pokazują konkretne pomiary. Po co to służy i tak dalej.
3: Czyli tak nawiasem mówiąc dla naszych słuchaczy, będą Państwo też wyjaśniali, co oznaczają te parametry, no najlepiej jak to wybrzmi od Pani.
2: Tak, dokładnie. Opowiadamy o tym, po co to robimy, dlaczego, czemu to ma służyć. Nie jest to tak, że Państwo podchodzą i po prostu siadają, mierzymy, robimy pomiar i tyle. No nie, to jest, są właśnie pomiary dla Państwa, żeby wiadomo było, co się dzieje z tym zdrówkiem, prawda?
3: Nie trzeba się wcześniej zapisywać do Państwa, wystarczy podejść.
2: Oczywiście, wystarczy, że podejdą Państwo do nas. Ciężko będzie nas przeoczyć, wszyscy będziemy w fartuchach, także będzie można nas zauważyć z daleka.
3: A jakie schorzenia chcą skonsultować? Czy właśnie jest to tylko kwestia leków?
2: Cała akcja dotyczy konkretnych chorób. W tym roku są to choroby neurodegeneracyjne, Alzheimer, Parkinson, ale nie tylko o tym będziemy rozmawiać. Zawsze można podejść, zapytać się o wszystko, co Państwu dolega, albo porozmawiać o swoich dolegliwościach, wątpliwościach. Tak jak mówię, magister farmacji to jest naprawdę odpowiednia osoba do tego, żeby udzielić wszelkich informacji. Na co często nie ma czasu w aptece, bo na przykład jest kolejka, stresujemy się zapytać, boimy się zapytać, bo za nami stoi jeszcze 5 osób, a tutaj no, może ta kolejka też się zrobi, ale jest to taka przestrzeń i tak niepowtarzalny czas, że faktycznie warto skorzystać i popytać o wszelkie swoje wątpliwości. Jeżeli będziemy w stanie, to oczywiście na wszystko odpowiemy. Temat przewodni, tak jak już wspominałam, akcja jest ogólnopolska, więc temat jest narzucony odgórnie. W zeszłym roku była to miażdżyca. Dobieramy to najczęściej pod kątem popularnych chorób cywilizacyjnych, które dotykają wielu ludzi, a właśnie choroby neurodegeneracyjne bardzo idą do przodu ostatnimi czasy.
3: A czy farmaceuta to jest osoba, z którą warto się skontaktować lub skonsultować, nie tylko w aptece?
2: Jak najbardziej. Z nami zawsze warto, znaczy z nami. Ja jeszcze sama farmaceutką nie jestem, jestem studentką, ale zawsze warto z nami porozmawiać. Tak samo prowadzimy akcje edukacyjne w szkołach i domach seniora, czy różnych organizacjach dla seniorów, w których przychodzimy do Państwa z prelekcjami. Opowiadamy o interakcjach leków z żywnością. Ostatnio była taka akcja, teraz będziemy mieli akcję dotyczącą bólu i stosowania leków przeciwbólowych. Także z nami naprawdę idzie porozmawiać, da się porozmawiać i naprawdę na tyle, na ile jesteśmy w stanie, to tych odpowiedzi udzielamy.
3: Dlaczego Pani się zdecydowała właśnie na takie studia? To mnie tak też ciekawi.
2: Chcę pomagać ludziom po prostu, najprościej mówiąc, i chciałabym, żeby ta wiedza, którą my zdobywamy w tej ciężkiej wersji i w tej takiej poważnej, była dostępna dla wszystkich, żeby ułatwić to, bo często ludzie chodzą do lekarza, wychodzą, mają natłok informacji i po prostu nie wiedzą, nie rozumieją niektórych słów. A ja chciałabym, żeby to było po prostu prostsze.
4: Naszym gościem była Oliwia Pakuła z Towarzystwa Studentów Farmacji. Farmaceutów spotkacie w sobotę w Karolince od 10 do 16. Koniecznie dajcie znać dziadkom.
5: SK Opole.
4: Gogle VR i ćwiczenia oddechowe zamiast tradycyjnej terapii. Studenci z Politechniki Opolskiej sprawdzają, czy wirtualna rzeczywistość może pomóc młodzieży w walce z depresją. O szczegółach projektu opowiedziała nam Magdalena Nowak, doktorantka z Koła Naukowego Błąd Kartezjusza.
6: Skąd wziął się pomysł? Cóż, interesujemy się już tą tematyką od 2016 roku i właśnie w tym obszarze od tej pory działamy. Także skupiamy się na wprowadzeniu tej wirtualnej rzeczywistości do rehabilitacji, do terapii i tutaj poszerzyliśmy naszą grupę badawczą właśnie o dzieci z depresją, bo twierdzimy, że jest to, że depresja to jest naprawdę rażący i coraz bardziej globalny problem, więc warto byłoby tutaj tą wirtualną rzeczywistość w postaci terapii wprowadzić.
3: Na czym ona będzie polegać?
6: Przede wszystkim każdy uczestnik badania będzie poddany takiej terapii z użyciem gogli do wirtualnej rzeczywistości. Będzie to trwało około 20 minut.

0: i taki uczestnik siada sobie wygodnie na pufie, zakłada te gogle i podziwia krajobrazy wyświetlane, a także podąża za instrukcjami lektora, który będzie prowadził nas przez tą całą relaksację i będzie wykonywał również ćwiczenia oddechowe.
1: Skąd wezmą Państwo te osoby, które właśnie będą poddane tym badaniom?
0: Jesteśmy we współpracy z placówką, która znajduje się w Opolu i już zaczęliśmy właśnie rekrutację tych uczestników. Placówka znajduje się w Opolu na Malinie, jest to Soteria Anamia i tam też podejmiemy współpracę.
1: Okej, okay, i to będą osoby w wieku od do?
0: Od 12 do 18 lat.
1: Okej, okay, czyli do Was nie można się zgłosić, jak ktoś by chciał w tym wziąć udział, w tym projekcie, tylko już mają Państwo jakieś osoby na oku i ile ich będzie?
0: Myślę, że stanowi to dosyć duży problem, żeby do nas się zgłosić, ponieważ placówce, z którą podjęliśmy współpracę, mamy również kontakt z zapleczem psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i oni są również nam pomocni, jeżeli chodzi o wdrażanie tych badań.
1: Okej, okay, jak to będzie wyglądało? Jak będą Państwo porównywać, czy w ogóle te gogle VR mają jakiś realny wpływ na walkę z depresją?
0: Przede wszystkim będziemy używać specjalistycznego sprzętu, czujników do pomiaru zmienności rytmu serca, ale także sensorów do pomiaru reakcji skórno-galwanicznej. Tak więc jesteśmy w stanie zaobserwować reakcje fizjologiczne uczestników.
1: Jeżeli faktycznie te badania wykażą, że te gogle VR mają jakiś wpływ, mają Państwo zamiar rozszerzać jeszcze te badania dalej, czy jak to potem będzie wyglądało i ile w ogóle przewidują Państwo na ten projekt?
0: Tak, jak najbardziej. Naszym celem jest opracowanie modelu terapii, który później może być wdrożony w placówkach ochrony zdrowia, w placówkach zajmujących się psychoterapią, wsparciem psychologicznym, ale również nie zamykamy się później na szkoły i inne miejsca, gdzie ta pomoc dla tych osób będzie niesiona.
1: Czy właśnie te gogle VR mogą w przyszłości faktycznie zrewolucjonizować ten rynek, czyli faktycznie być używane już na każdej terapii?
0: Myślę, że tak. Tutaj należy zauważyć, z jaką grupą wiekową mamy do czynienia. Ta cyfryzacja jest coraz bardziej powszechna, ta grupa wiekowa jakby jest już wychowywana w takim, a nie innym świecie, tym właśnie cyfrowym. Jest to dla nich interesujące, angażujące, więc myślę, że jest to przyszłość terapii.
1: Czy to nie mogłoby być tak, że na przykład na takiej terapii wychodzi się do jakiegoś ładnego krajobrazu? Czemu akurat te gogle?
0: Czemu akurat gogle? Musimy tutaj zauważyć, że nie każdy ma taką możliwość, żeby wyjść na zewnątrz, tak? Naprawdę nie mamy zamiaru zastąpić kontaktu z naturą, ale jakby umożliwić to osobom, które jakby nie mają takiej możliwości.
1: No jeśli chodzi o dofinansowanie, mogę jeszcze dopytać.
0: Tak, otrzymaliśmy około 40 tysięcy złotych i jakby jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, bo wystarczy nam to na zakup odpowiedniego sprzętu, odpowiedniej aparatury, żebyśmy przeprowadzili te badania. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że nam się udało, bo konkurencja też była dosyć spora.
1: Ile osób pracuje nad projektem?
0: Nad projektem pracowały 3 osoby, w tym również ja i pan profesor Rutkowski. On jest kierownikiem tego projektu. Jest opiekunem naszego studenckiego koła naukowego Błąd Kartezjusza.
2: Naszym gościem była Magdalena Nowak z Politechniki Opolskiej. A może jednak uda Wam się wyjść na długi spacer w realu?
3: SK Opole News.
2: Dorota Sani, kolejna powtórka z historii. I cofniemy się w czasie do Opola po 1945 roku. I do spotkania 3, a nawet 4 kultur autochtonów, krasowiaków i przyjezdnych z centralnej Polski, ale i okolic Żywca. W naszym studiu jest Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska Opolskiego. Jak wyglądało Opole po 1945 roku?
3: SK Opole.
4: Przede wszystkim ten okres powojenny to jest okres, który w zasadzie bardzo celnie opisał Marcin Zaręba w swojej książce Wielka Trwoga. To jest czas strachu, czas niepokoju, czas takich zbiorowych, społecznych lęków. I o ile Zaręba oczywiście opisuje tę sytuację, czy odnosi się do sytuacji na terenie całego kraju, o tyle no, szereg jego ustaleń możemy tutaj przełożyć w zasadzie zupełnie do tej sytuacji w Opolu. A nawet ta sytuacja, która miała miejsce na tak zwanych ziemiach odzyskanych, jak ówczesna propaganda nazywała te tereny, które po wojnie zostały włączone do

0: państwa polskiego, a przed wojną funkcjonowały w państwie niemieckim, na tych terenach mamy do czynienia z jeszcze jakby głębszymi problemami, które tutaj miały miejsce. Przede wszystkim to przesunięcie granic spowodowało znaczne przetasowania, jeśli chodzi o to wysiedlanie ludności. I to jest rzeczywiście, to dotyczy naszego terenu, naszego miasta również. To tereny, które są dotknięte właśnie tymi ogromnymi migracjami. Administracja polska, która wchodzi tutaj na te tereny, oczywiście najpierw poprzedza to marsz armii radzieckiej, która w styczniu toczy wojny o pole, zajmuje prawobrzeżną część miasta, potem ofensywa zostaje wstrzymana, w marcu zdobywa lewobrzeżną część miasta i już wiosną 1945 roku wkracza na te tereny administracja polska. I administracja polska będzie miała za zadanie przede wszystkim właśnie uporządkować te kwestie związane z ludnością, czyli wysiedlić ludność niemiecką, osiedlić ludność polską, no, rozpocząć, powiedzmy, normalne prace administracyjne, uruchomić zakłady, uruchomić wszystkie te elementy, które na to życie codzienne się składają. I to nasze miasto wyludnione w 1945. Te pierwsze raporty sytuacyjne opisują, że w Opolu wiosną właśnie 1945 roku, gdy wchodzi to administracja polska, jest zamieszkiwane przez około 300 osób z ponad 50-tysięcznej populacji przed wybuchem wojny. A zatem miasto jest puste, miasto jest zniszczone. Szacuje się to również te szacunki, które w tych pierwszych sprawozdaniach się pojawiają, że w około 60% miasto jest zniszczone, a oprócz tego wiele budynków wymaga natychmiastowych remontów, natychmiastowych ingerencji budowlańców, w te struktury, które są po prostu zniszczone.
1: No właśnie, budynki były zniszczone, miasto w 60% było zniszczone. To jak to wyglądało chociażby z większymi przedsiębiorstwami? Jakie firmy przestały działać?
0: W Opolu nie działa elektrownia, nie działają wodociągi, nie działają kanalizacje. Po wiosną jakby powolutku zaczyna wracać ludność niemiecka, ale jednocześnie również już pojawiają się pierwsi osadnicy na tych terenach. Osadnicy będą przybywać zarówno z tak zwanych kresów wschodnich, czyli z tych terenów, które znalazły się po wojnie w granicach Związku Radzieckiego, ale bardzo liczne będą tu przykłady tej ludności, która przybywa tutaj z centralnej Polski i na tych terenach, no i w Opolu oczywiście nas to dotyka również, ale przede wszystkim też obejmować to będzie cały pas tych tak zwanych ziem odzyskanych. Tutaj będzie się odbywał w tym czasie też taki regularny szaber, prawda? Oczywiście o tym się mówi i tutaj te osoby, które przyjeżdżały na to szabrowanie na ziemię odzyskane, to są osoby głównie właśnie z terenów centralnej Polski. Kolejnym z problemów, z którymi będą musieli mierzyć się tu ludzie, którzy przyjadą do Opola, to kwestia tej działalności Armii Czerwonej. Wojsko zostaje, wojsko w zasadzie traktuje te tereny jako ziemie podbite i Armia Czerwona nie rozróżnia, czy są to mieszkańcy, czy są to Niemcy, czy są to polscy osadnicy i te represje, które spotykają tutaj ludność, będą odnosiły się właśnie zarówno w stosunku do ludności niemieckiej, jak również do osadników polskich. Armia Czerwona

0: demontują zakłady, demontują, wywożą sprzęt specjalistyczny. Ta sytuacja tu jest bardzo trudna. Na przykład w taki właśnie sposób zdemontowano większość urządzeń w opolskich cementowniach, w browarze, w fabrykach, które funkcjonowały. Te niewielkie przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu, ale również tam stamtąd powywożono sprzęt. A zatem, no, żeby uruchamić fabryki, też wymaga to wielkiego wysiłku. Kolejny problem, który dotyka tutaj te tereny, to pożary. I w zasadzie o tej skali zniszczeń w Opolu mówi się, że znacznie zostały pogłębione już po wkroczeniu żołnierzy Armii Czerwonej. Oczywiście mówi się o celowych podpaleniach, właśnie mających na celu ukryć ten szaber, czy to właśnie penetrowanie tutaj tych opuszczonych budynków. A zatem ta sytuacja związana ze zniszczeniami w mieście, ona znacznie pogłębia się już po wyparciu tutaj wojsk niemieckich. Kolejny problem to aprowizacja. Nie ma jedzenia. Po prostu ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nie dość, że tak jak w przypadku ludności z terenów tak zwanych Kresów Wschodnich, jest to ludność, która wiele tygodni spędziła w wagonach, w trudnych warunkach, mierzyła się z chorobami, przeszła przez punkty przeładunkowe i to też tak naprawdę koczowali tygodniami przy torach kolejowych. Są takie zdjęcia z tych podróży właśnie na tak zwany zachód tych osób i rzeczywiście ta ludność, która czasami z jedną krową albo z jedną kozą tu po prostu przyjeżdża, albo nawet pozbawiona tego, no, trafia w miejsca, w którym po prostu nie ma żywności, więc rzeczywiście też te problemy aprowizacyjne dotykają ludzi. Oprócz tego to życie codzienne będzie się koncentrowało na tym, by po pierwsze znaleźć sobie miejsce do mieszkania, po prostu jakiś lokal, a po drugie właśnie zapewnić jakieś no, pożywienie. Więc szczerze mówiąc, jeśli mamy na myśli tutaj te pierwsze lata po wojnie, no jest to taki czarny okres, rzeczywiście bardzo trudny, dodatkowo właśnie związany z tą przemocą, która ze strony choćby właśnie żołnierzy Armii Czerwonej, mówi się przecież też o tym problemie, ogromnym problemie gwałtów na kobietach i to nie tylko na Niemkach, bo oczywiście Niemki tutaj przeszły gehennę i takim przykładem już powiedzmy sztandarowym jest to, co stało się w Dębskiej Kuźni. Tam odnotowano po prostu cały szereg tej przemocy seksualnej wobec kobiet. Więc szczerze mówiąc, gdy tak sobie myślimy o tych pierwszych latach, no to bardzo trudno jest nam odnaleźć te pozytywne elementy. No właśnie z tego powodu, że po pierwsze zmuszono tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Po drugie, przybywa tu ludność, która też w wyniku właśnie zmuszono ją do opuszczenia swoich domów i przybywa tutaj na te tereny. I to urządzanie sobie życia zupełnie na nowo i w warunkach nowej sytuacji politycznej, nowej sytuacji gospodarczej. Tutaj już komuniści też no, organizują, prawda, te struktury państwa w nowym systemie politycznym zupełnie. No rzeczywiście jest to bardzo taki trudny, ciężki okres.
1: A co się działo w 1950, czyli już 5 lat po tym, jak zakończyła się wojna?
0: W 1950 roku powstaje województwo opolskie i ten właśnie rok 50 można uznać, czy w zasadzie nawet wcześniej, bo około 48-49 roku, za już w jakimś stopniu uporządkowaną sytuację na tak zwanych terenach tych ziem zachodnich. To znaczy

0: Chodziło o to, że większość już ludności niemieckiej została wysiedlona. W znacznej mierze tu Polacy już się osiedlili. Państwo zaczyna funkcjonować, zaczynają być uruchamiane szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy, a zatem zaczyna to wszystko bardzo wolno i bardzo oczywiście stopniowo, ale funkcjonować. I o ile pierwsze kilka lat po wojnie, nawet w takim myśleniu polityków czy władz państwowych o tych terenach, było bardzo mocno zdominowane właśnie przez tą propagandę, czyli w zasadzie jednym z takich najważniejszych elementów do zrealizowania było właśnie uporządkowanie tych ziem zachodnich. Te ziemie, tak zwane ziemie odzyskane, służyły również, były takim bardzo mocnym narzędziem propagandowym ówczesnej władzy. To bardzo szeroko i w zasadzie w tej takiej narracji prowadzonej na terenie całego kraju mówiło się o tym, jak ważne jest to, jak ważne jest właśnie uporządkowanie tych kwestii. O tyle, powiedzmy, już około roku 50. władza zaczyna skupiać się na już tych kwestiach ogólnopaństwowych, na umacnianiu swojej pozycji, już swojej władzy, a te kwestie właśnie ziem, tak zwanych ziem odzyskanych, schodzą też wolno na jakiś tam jeden z kolejnych planów.
1: A jak starano się odbudować tożsamość polską po wojnie? Chociażby jak to właśnie wyglądało na Opolszczyźnie?
0: No tak, to oczywiście przede wszystkim takim głównym motywem, do którego sięgano, to było to powrót do macierzy, powrót do na ziemię piastowskie i tak dalej. Więc rzeczywiście takim głównym wytrychem propagandy było to historyczne usadowienie ziem i właśnie nieustanne podnoszenie, że to są ziemie polskie. Bardzo, bardzo dobrze widać to na przykład, w jaki sposób zwracano na to uwagę, czyli na przykład wszelkie fotografie, karty pocztowe, wydawnictwa, które powstawały, to oczywiście należało fotografować to, co można było jakby udowodnić, czy można było opisać jako piastowskie, czyli na przykład tutaj w kościele franciszkanów kaplica jest nieustannie, była fotografowana w te i we w te. I w zasadzie te elementy właśnie związane z tym sięganiem do korzeni, prawda? To oczywiście były zadania niezwykle karkołomne, bo to w kółko powtarzanie właśnie o tym, czy jakby sugerowanie, że te kilkaset lat historii Niemiec nie ma w zasadzie znaczenia, bo my tu wracamy na tę ziemię.
2: Naszym gościem była Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska Opolskiego. A więcej o historii Opola możecie dowiedzieć się ze stałej wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego. Zobaczycie tam m.in. jak miasto powstawało w okresie wczesnego średniowiecza i jak powstał gród na Ostrówku, ale jak wyglądała już powojenna odbudowa. Jak wyglądało życie na opolskiej przedwojennej, ale i powojennej wsi, to sprawdzicie w bierkowickim skansenie. Przeniesiecie się tam w czasie, a przy okazji zrobicie przepiękne zdjęcie. Zarezerwujcie sobie na ten spacer więcej czasu. Nie będziecie chcieli wrócić do rozpędzonego XXI wieku.
3: Jeden z

0: Drop dead. Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na

SK Opole. SK Opole.